0: tinoda vekupedzisira mukati muberere Radio Mozambique. Ndauwe Radio Mozambique.
1: Asera seguro.
0: Dinotamba, muri kuverekaita muri kupi?
1: Ndinodanzwa Grande Fero kusenya tonzi katandika.
0: Mova nosvara kana akaba. Mutemo usati wapera mzayo. Ndinoda kupedzisira ngo munhu anasa kuzwa mutemo.